0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.